gra chce zgarnąć, trzeba zejść brać. Komu jest to wszystko? Kto jest sam? To jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jich najmou.